Sambe nangai na tiki nyoswa mokilipo na yo papa na yo komona epai na yo nde to swaka nyoso epai na yo nde na gozwa osekuru ya vi nangai.